jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Tarnów.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W środę, 20 maja, w Tarnowie i okolicach od rana na niebie dominuje błękit. Temperatura też utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. Dzień ma być pogodny. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Bernardyn, Kolumba oraz Wiktoria i Aleksander. Ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Pszczół czy Światowy Dzień Metrologii.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy.
3: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
4: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
2: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
5: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
6: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go, tam z lasu wyszedł.
7: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
2: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
0: SK Tarnów. News.
1: Tomek Piszczek. Wykształcenie wyższe oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych to tylko niektóre kryteria, jakie musi spełnić kandydat na stanowisko prezesa zarządu tarnowskiego MPGK.
8: Też znajomość branży, oprócz tej części czysto formalnej również rada przepytuje kandydatów.
1: Wyjaśnia szef samorządu Jakub Kwaśny. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko dziś do godziny 15 w sekretariacie przedsiębiorstwa. Powstaną nowe huśtawki, trampoliny, strefa zabaw z piaskiem i wodą oraz plenerowe instrumenty muzyczne. Plac zabaw przy żłobku w Szerzynach przejdzie dużą metamorfozę. Inwestycja warta ponad 236 tysięcy złotych, będzie gotowa jeszcze tego lata.
9: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
10: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
11: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
9: bo... Ja odpowiem jak Kama w ciąży, bo tak!
10: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
11: Kama w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
9: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tamci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy
1: tak,
0: na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie, nie.
0: Oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też
1: to
0: się wycofujemy z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna,
0: bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo zaraz bliżej piątek. O, już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Mm-hmm. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, ktoś jest na rzeczy. I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:09.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza. Jeśli

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No i to zawsze tak jest, to no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
3: Nie.
2: No to jak
1: to
2: zwykle.
1: To się zaraz dowiesz.
0: No właśnie.
3: Ale powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Do tortur.
2: Masz
1: nie
2: wystąpić.
1: Do tortu,
0: do właśnie tylko do tortur.
1: I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
3: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
3: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No,
2: tak.
0: No my możemy. Z przodu z nie.
2: Ból wymalowany na twarzy
1: mamy. Ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A,
2: do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy
1: dalej. Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okej. Okay.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji tańca z gwiazdami, o.
0: To jest ważna informacja. Dobrze, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
3: Dla mnie nic się nie zmienia, bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
4: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
3: Oczywiście, że
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Run into these bodies like I'm sprinting in a race. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

0: 16.30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Pracki za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: W Czyżowie będzie nowa droga. W Urzędzie Miejskim w Żabnie podpisano umowę z wykonawcą na remont ponad półkilometrowego odcinka drogi gminnej. Pojawi się nowy asfalt, przebudowane zostaną pobocza i infrastruktura pod ziemią. Inwestycja ma kosztować ponad 214 tysięcy złotych i ma być gotowa do końca listopada.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw. Wynika z nowego badania UCE Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
13: SK Sport News.
12: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
14: Jankes,
15: Kama
16: i Wiktor.
17: Wiktor.
18: Radio
19: SK.
0: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. O, tak przy okazji.
9: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
0: No to prawda.
14: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
15: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
9: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
16: To ja zagram. Ja się staram.

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałeś kamany, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
2: O, ciekawe. No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Radio SK. Reklama.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
6: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
7: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
10: I po reklamie.

0: 10 minut, zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi jakoś, tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena
3: budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: To jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
5: Magda,
1: dobrze.
5: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no ale miło.
5: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda.
5: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
5: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No? No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
5: Popijcie wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, mówisz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
5: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie...
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam
1: się
0: za kolegę, ale
2: to miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: Szukamy
1: kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Środowy poranek zaczął się pogodnie i z temperaturą w rejonie 10 stopni. W ciągu dnia słońce zdoła ogrzać powietrze w porywach do 18 kresek, także aura zachęca do zamiany czterech kółek na dwie nogi. Jeśli jednak jedziecie autem, uważajcie w Koszycach Małych w rejonie skrętu na Kłokową. Trwa tam rozbudowa chodnika i drogowcy zajmują część jezdni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporterski Jakub Krzyżak.
3: Tak,
2: powiedz, co to oznacza dla Polski?
3: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy. To oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
4: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
5: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
2: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
6: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Akademia Tarnowska podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, wydającym najbardziej prestiżowe pisma branżowe.
7: Zamierzamy publikować pracę pracowników uczelni. Laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową będą mogli publikować w tych naszych czasopismach.
1: Mówi Jerzy Klimczak, prezes stowarzyszenia. Szersza relacja na tarnow.sk.pl. Ważne spotkanie dla kierowców i mieszkańców Tarnowa. Już dziś o 15.30 w Centrum Dialogu ruszą rozmowy o utrudnieniach podczas remontu ulicy Lwowskiej. Warto przyjść i mieć realny wpływ na kształt tymczasowej organizacji ruchu.
8: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
10: I w Europejskim Dniu Morza.
11: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
12: Cześć, SK, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
10: O, a jak się zgarnie 500, zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów. 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
4: Natalia, dzień dobry, powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
2: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Że... Ja bym wybrała, bo
2: to
3: jest taka wysportowana.
2: Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, no dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
4: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
2: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
0: Okej.
3: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No na co dzień pracuję w dużej firmie, więc... Dzień w dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
3: Tak, przygotowania są.
4: Już Janka jest posmutniał.
3: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
2: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
2: Że tak.
0: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
4: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
3: piosenki.
4: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
3: Piosenki.
4: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej.
4: Mhm. Drugie słowo to majtki.
3: Jakie jeszcze raz?
4: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
3: Stringi.
0: Okej, dobrze, lećmy dalej.
4: Trzecie słowo to golarka.
3: Mężczyzna.
4: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
4: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość. Okej. Okay.
4: I ostatnie słowo to paprotka.
3: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na krótko.

0: Przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę. Zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka. Czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
1: Oby się udało.
2: 5 słów, 5 stów.

0: Alex Warren i Fever Dream.
1: Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
2: 500.
3: Natalia, nasza złaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze?
4: Przypomnijmy
3: słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
4: Piosenki.
3: Majtki.
4: Stringi.
0: Golarka.
4: Mężczyzna.
3: Koń. Na...
4: Szybkość.
0: I na paprotkę...
4: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
3: obstawiam,
0: to.
3: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on! Kama,
3: jest
0: come on.
3: Kama, uwaga, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej. Okay.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej Myślę. Dzisiaj nie będzie, chyba. Tak mi się
5: no,
0: wydaje.
5: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić.
3: Ale
5: Wiktor, dzięki wielkie.
3: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
5: A no, że ja się uda. Pięciu to też jak...
3: Stówę?
5: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
4: Ja liczę na więcej niż 200.
5: No. Nie ma zero presji, naprawdę. Dobra, jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
3: Eurowizja? Kama, tak. Iza.
4: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
5: Hity.
3: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: nie.
3: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak, by już.
5: I każda ja piosenka wam to zawsze hit. Uznawałam, o, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
3: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
4: Każda kobieta ma swój.
1: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
5: Stringi.
3: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
1: Uwaga.
3: Jak są stringi, to musi być
1: golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
6: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
5: Golarka, możemy zmienić płeć.
1: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
4: No, ona jest kobieta i jest...
5: Męska golarka.
6: Nie! Nie!
5: No co, mężczyzna, nie?
6: Tak.
3: Mężczyzna.
1: No mężczyzna, no.
5: Ale nie podpowiada.
3: Uwaga, uwaga, z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą ale... zdyskwalifikować.
5: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
3: Jak nie sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Lećmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
1: No.
3: Koń.
1: Jaki jest koń, każdy widzi.
3: Dokładnie.
1: A jaki jest koń?
3: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
4: Jak pędzi.
5: Jak pędzi?
4: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
1: Bimber.
3: Konie robi bimber, to wtedy co?
4: Nie,
3: a nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
6: Nie, bo robi to w ukryciu.
5: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć,
3: dawaj,
5: że koń, w galopie.
3: Dawaj, Kama, szybko.
1: Jeden wyraz to jest. Hmm?
5: Jeden wyraz. Mhm. Szybki.
3: Kurde, dobrze! Zaliczamy, szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
5: No.
3: I uwaga, ostatnie.
1: Paprotka.
3: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
5: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale... Ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
6: Najprostsze.
5: Najprostsze? Kwiatek.
4: Tak!
5: Jezu,
3: panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia...
4: Zgarnia.
3: No i co?
5: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją... nie wiem, co właściwie...
4: Dobrze, wygrała.
3: Masz rację, Kama. Była szansa na 500. Są 300. Ale to jest dobra informacja.
5: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
1: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj RSK 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny, bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin sobie faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to super. U mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
7: Nasz salon wydaje się ogromny.
8: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
7: Długość i zagniata na fugę dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
8: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
7: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
8: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
9: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Po poranku na ulicach Tarnowa i trasach regionu bez dram związanych z kolizjami czy wypadkami. Niemniej trzeba uważać, zwłaszcza kiedy na niebie dominuje błękit, a za oknem piękna pogoda. To wtedy pojawia się pokusa odważniejszego naciśnięcia na pedał gazu i rośnie ryzyko groźnych zdarzeń. A na pogodę w środę narzekać nie będziemy mogli.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
12: SK Sport News.
11: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali.
13: Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33 już.
15: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
16: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze aby 2 dni do pracy.
17: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
14: Nie kasując jeszcze jutrzejszy dzień, Kama. To już w ogóle mamy już weekend.
17: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie? Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzam wam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: Proszę? No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przyglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może tak dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co ci taki garaż?
0: Zaczepiasz się, schudni i już, no.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach kciuka, bo jak ja... Kurde! Asia, bo
4: to jest
3: zaraz ci ten kisiel...
4: Jezu, to jest ustąp pierwszeństwa!
5: Kama. Kama i Wiktor.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
11: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198. Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki. Kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury.
14: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: Elastic on nie ma serca. On nie, nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Tak, a od
5: moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Halina, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
4: Tak.
5: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
4: Czy co skompletowałam?
5: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przedzabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
4: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
5: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
4: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
5: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
4: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
5: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
4: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione. No.
5: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
4: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
5: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
4: Proszę pani, zrozumiałam. 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
5: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kochamy cię.
4: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: ty bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami, to mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki?
2: Protestant.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Link
7: 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Słoneczna aura wreszcie zachęca do spacerów i aktywności w plenerze. O poranku jeszcze było rześko, ale z każdą godziną temperatura będzie rosła. Do 19 stopni zapowiadają dziś synoptycy. Chmury na chwilę pojawią się po południu, ale nie wpłyną na pogodę we wschodniej Małopolsce. Nadal ma być ładnie i ciepło, do 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, jak również w Europie.
4: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
2: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
5: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Mówił Donald Tusk, a przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
6: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
2: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
7: SK Tarnów. News.
1: Tomek Piszczek. W Niedomicach powstaje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Żabno. Inwestycja ma usprawnić segregację i odbiór odpadów problemowych oraz wielkogabarytowych. Koszt budowy przekracza 2 400 000 zł. To już ostatni dzwonek. Jeszcze tylko dziś przyjmowane są zgłoszenia od chętnych do uczestnictwa w Tarnowskiej Akademii Mentoringu. W ramach projektu młodzi ludzie będą się spotykać z mentorami.
8: Mają w życiu dylemat, chcą spotkać się z kimś, z kim odbiją myśli i łatwiej im będzie podjąć decyzję, co dalej robić w życiu.
1: Mówi koordynator Marcin Lewandowski. Więcej na tarnow.sk.pl.
7: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, dzień dobry. 3 minutki po 8 już.
10: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
9: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
10: Dobrze mówisz!
9: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
10: Nie chcieliśmy cię poprawiać. Tak.
9: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... to nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy, odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk.
1: No.
4: Odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie
4: tryptyk. No, powiedzieli... jakbyś odpowiedział na pytanie, no, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy...
1: Takie coś tak. Takim trzy.
0: No, trójeczka, no. No, trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no, robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa,
1: się nie tłumacz.
4: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Tryptyk to pająk?
1: Tak.
4: A może na to, co to jest memento mori? Mhm. Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie trupy.
1: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: Zapraszam na pokład samolotu.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
4: Następny weekend.
0: Tak, to już chwilka.
3: Rzeczywiście.
0: No, a człowiek cały czas nie wie,
3: ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
4: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
0: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć.
4: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
0: Tak.
5: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
0: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
4: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
3: co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
4: No to co, jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, nie, żeby nigdy nie zapomniał.
0: Tego się nigdy nie robi, nie.
6: No to byłoby dobre.
0: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać tam na coś innego.
3: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
4: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek. Ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
5: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
3: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Jak?
5: Tak, okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
3: Czy to
5: tatuaż.
3: Już może być tradycja, gdzie lecimy, tam robimy.
4: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz. No takie...
5: Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
0: Wielkie Radom na piersi.
4: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
0: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
7: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
3: Ojej,
4: słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
0: Ale słuchajcie,
3: a
0: ta Grecja i ten Zorba? Może
3: coś mi z tą Grecją coraz bardziej.
0: No.
3: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
5: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
3: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
4: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
3: Dwie oliwki z przodu.
0: Ewentualnie kostkę serka.
3: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy oczywiście.
4: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
2: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.

0: Lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są tak
2: nie,
1: zwane
2: no szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie. No, w ogóle sporo się będzie działo. Kama.
1: Tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport. Oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym wniosach. Radio.

0: RMFFM.sk. Reklama.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Podejrzanie wolna jazda zdradziła pijanego kierowcę w Dąbrowicy koło Szczucina. 47-latek na widok radiowozu zjechał na pobocze i ledwo toczył swojego Opla. Policjanci szybko sprawdzili dlaczego. Miał ponad 2 promile alkoholu. To nie wszystko, bo mężczyzna złamał też dożywotni zakaz prowadzenia auta. Teraz grozi mu pobyt za kratami.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
16: I Wiktor.
17: I Wiktor.
18: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
19: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
20: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
21: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
19: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna? Może być, czy nie może?
2: Nie wiem, dzisiaj jest to Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: W Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda? Kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają. Za rogiem.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: A, nasz salon wydaje się ogromny.
5: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
4: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
5: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
4: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
5: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
9: I po reklamie.

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Przyjemnie.
1: Ten już, weekend,
2: Procki,
1: znowu może być grillowy.
2: Dawaj pal grilla. Mówi o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
1: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby
1: Tuska,
2: pana Karola Nawrockiego.
1: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
3: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko! Jankes! Jankes!
1: I Wiktor! A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę.
2: Kiedy byłeś ostatnio na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
2: za pochodniami, oni tam machali. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Pobierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło.
4: Jankes, Kama. Kama i Wiktor.
5: I Wiktor.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
15: Jak tak, to Allegro.
16: I po reklamie.

0: Promienie słońca będą dziś operować przez większą część dnia na niebie nad regionem tarnowskim. Temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wiem, bywało cieplej, ale już wystarczy, żeby szerzej uchylić okna i wybrać się na spacer. Kierowcy też nie powinni narzekać. Jezdnie są suche, a widzialność niczym nieograniczona.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
2: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
1: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
3: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Latarnie na osiedlu kolejowym w Tarnowie znowu świecą. Przerwa w oświetleniu była efektem sporu pomiędzy samorządem a spółką Tauron Nowe Technologie w kwestii przedłużenia współpracy.
4: Odbyło się spotkanie robocze, podczas którego doszliśmy do konsensusu.
0: Mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek. W kolejce do naprawy czekają kolejne latarnie. Tarnowskie sądy otwierają się dla mieszkańców. Już 22 maja podczas nocy otwartych sądów będzie można zajrzeć do na co dzień niedostępnych miejsc, posłuchać ciekawych wykładów i poznać kulisy pracy wymiaru sprawiedliwości. Wydarzenie startuje o 17.
5: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie Radia SK. Wcześniej m.in. Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł? 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. O, to tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Komu bilety naszą na pol? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Daniela Dzielska, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie i niejednokrotnie nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha w Esce. I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning w Esce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
15: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To co, Angela? Idziemy na rower?
18: Ale mój stary już nie daje rady.
17: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
18: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
17: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
19: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: naszej młodości. Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Olsen Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
7: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
8: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego MAX. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
9: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź, każdy słoń się liczy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
12: I po reklamie.
13: Znów będzie można wpuścić trochę świeżego powietrza do mieszkań w Brzesku, Ciążkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie. Według prognoz temperatura wzrośnie dziś do 20 stopni. Padać nie będzie, a na niebie dominować ma błękit. W takich warunkach aż szkoda siedzieć w domu. W kolejnych dniach na temperaturę też nie będzie można narzekać.
14: Minęła 10, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
15: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
14: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski - Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry. dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
0: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
14: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
16: SK Tarnów News.
13: Tomek Piszczek. Rozbudują parking od strony Alei Piaskowej przy parku Piaskówka w Tarnowie. To jedna z inwestycji, którą jeszcze w tym roku chce zrealizować Rada Osiedla.
17: Był pierwszy etap, w ramach którego wykonaliśmy miejsca postojowe po prawej stronie od wjazdu. No i teraz powstaną równolegle miejsca po lewej stronie od wjazdu.
13: Zapowiada Ryszard Neyman. Przybędzie około 10 dodatkowych miejsc postojowych. W Tarnowie ponownie odbędą się wakacyjne targi pracy już 10 czerwca. Młodzież i osoby poszukujące zatrudnienia spotkają się z pracodawcami i poznają aktualne oferty pracy sezonowej. Wydarzenie startuje o 11 w siedzibie OHP przy ulicy Mościckiego.
18: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Sombr i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michu Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać, czy mogę zadać ci jedno pytanie, takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już? A to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo trzymam kciuki. Powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tego, do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie, no może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
19: I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Szona Pola i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Orą oczywiście na wokalu.
1: Reklama. Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemin Park.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Lekko i przyjemnie, Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK, po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: A, nasz salon wydaje się ogromny.
7: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
6: Długość i zagniata na fugę dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
7: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
6: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
7: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
8: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
9: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
10: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
13: I po reklamie.
14: 20 stopni w ciągu dnia. Wygląda na to, że to będzie już standard w tym tygodniu w regionie tarnowskim. Takich wartości na termometrach możemy się spodziewać zarówno dziś, jak i jutro oraz w piątek. Weekend ma być nawet jeszcze cieplej. Słońca też nie powinno brakować, choć w czwartek kilku kropel deszczu synoptycy nie wykluczają.
15: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
16: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
15: Nasz szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
17: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
18: Czołem żołnierze!
19: Czołem!
15: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańska. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
13: SK Tarnów News.
14: Tomek Piszczek. Kryzys kadrowy w tarnowskim więzieniu. Związkowcy alarmują, że liczba funkcjonariuszy jest zbyt mała, by pilnować więźniów.
18: Jak jedna osoba ma nadzorować 150 osadzonych?
14: Mówi Łukasz Gawron z Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Problemy kadrowe mają też występować w oddziale zewnętrznym w Tarnowie-Mościcach. Nowe parkomaty pojawią się w Tarnowie. Miasto zmodernizuje kolejne 15 urządzeń i kupi 8 nowych do rozszerzonej strefy płatnego parkowania. Zmiany mają ułatwić płatności kartą i ograniczyć awarie. Nowe ulice dołączą do strefy 1 czerwca.
19: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Avicim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michał Sepkowski. Witajcie, gramy!

Ласка, Тарню.

0: Gips i winy w Radiu SK. Czerwiec to Gips w trasie. Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Save wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Save i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać na SK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy, kino plenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacja, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Selena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. I got a feeling. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Wysierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
5: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
6: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy: Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
7: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
8: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: I po reklamie.
12: Słońce ma dziś nieskrępowanie operować nad głowami mieszkańców wschodniej Małopolski. Aura zachęca do szerszego uchylenia okien i wyjścia z domu. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni. Wiemet jest na tak. W kolejnych dniach dużych zmian nie będzie. No może jutro wiatr przygna trochę obłoków.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy:
14: Polak, Węgier, dwa bratanki.
13: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
15: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
13: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
16: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
13: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
0: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
13: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
11: SK Tarnów. Na czasie.
12: Tomek Piszczek, gra terenowa, spotkania z twórcami i ponad 20 pokazów filmowych. Takie atrakcje dla najmłodszych widzów przygotowano w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
17: Chcemy też zainteresować kinem tym, jak pewne rzeczy powstają, jak to wygląda od drugiej strony.
12: Mówi Agnieszka Hołda-Myśliwiec. Festiwal startuje w piątek, 22 maja. Więcej na tarnow.sk.pl. A w najbliższą niedzielę na Tarnowskiej Starówce odbędzie się kolejny bazarek i wyprzedaż bagażnikowa. Na mieszkańców czekać będą m.in. książki, winyle, ubrania i przedmioty z drugiej ręki. Start do 9 na Burku.
13: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Nie zastąpiona Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katy, ale węsierska po tej stronie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
16: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku, no to pobierajcie aplikację Radio SK. Tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
10: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
19: I po reklamie.

energię, której trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba. Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. I jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi Panele Ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi Panele Ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
8: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: I po reklamie.
15: Na niebie dominuje błękit, a na termometrach mamy około 20 stopni. Środa w Tarnowie i okolicach prezentuje się całkiem przyjemnie i nic nie wskazuje na pogorszenie warunków w kolejnych godzinach. Także jeśli planujecie jakąś plenerową aktywność, warunki są doskonałe. Noc też ma być pogodna i względnie ciepła.
16: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
17: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania. Okres 3 miesięcy.
16: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2 i 3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
18: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
19: położy.
18: To są paznokcie, widzisz?
19: A to świeże, to z wczoraj.
18: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
16: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
4: SK Tarnów. Na czasie.
15: Tomek Piszczek. Żużlowe emocje wracają do Mościc. Już dziś o 16.30 na Stadionie Miejskim w Tarnowie odbędzie się piąta runda drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Gospodarzem zawodów będzie Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja, a na tor wyjadą też drużyny z Krosna, Rzeszowa i Lublina. Natomiast w najbliższą sobotę 23 maja kampus Akademii Tarnowskiej zamieni się w muzyczne centrum miasta. Podczas juwenaliów tarnowskich zagrają m.in. Baciary, Zalia oraz Grupson. Organizatorzy zapraszają od godziny 16, a wstęp na wszystkie koncerty będzie bezpłatny.
16: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają, można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać i ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10.57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: I po reklamie.

dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz pomysłu na urlop? Najciekawsze kierunki, praktyczne informacje oraz wyjątkowe atrakcje w Polsce i za granicą znajdziesz na podróże.sk.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
8: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
9: A, nasz salon wydaje się ogromny.
10: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
9: Długość i zagniata na fugę dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
10: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
9: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
10: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kolejne piłkarskie emocje w niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota, 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Wreszcie pogoda, na jaką liczyliśmy w maju. Na niebie nad regionem tarnowskim dominuje słońce, a powietrze jest ciepłe, ale nie gorące. Aura zachęca do wyjścia z domu i sprzyja zarówno pracom w ogrodzie, jak i aktywności na świeżym powietrzu. Dziś na termometrach mamy już koło 20 stopni. Jutro ma być podobnie, choć w drugiej części dnia pogoda może się trochę popsuć.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
17: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
16: A według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu do ciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
18: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
19: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
18: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
16: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
13: SK Tarnów. Na czasie.
15: Tomek Piszczek. To ostatni moment na wysłanie zgłoszenia. Jeszcze tylko dziś trwa nabór do udziału w darmowych zajęciach Tarnowskiej Akademii Mentoringu.
19: Zapraszamy do tego, aby wypełnić formularz. Potem będziemy prosić o to, żeby każdy przysłał nam filmik uzasadniający, dlaczego tą osobę mielibyśmy wybrać.
15: Wyjaśnia koordynator Marcin Lewandowski, a więcej na naszej stronie tarnow.sk.pl. Wielkimi krokami zbliża się filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To będą dwa dni pełne warsztatów dla dzieci, strefy chillu, spotkania, nawet silent disco. Wydarzenia zaplanowano w piątek i sobotę 29 i 30 maja.
20: Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:00, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy. Głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będziecie utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć Jeska. Normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby. Radio
3: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Kastorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
17: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar. Niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
12: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

8 godzin w pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w ST. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czy kigał odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
14: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: A, nasz salon wydaje się ogromny.
16: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
15: Długość i zagniata na fugę dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
16: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
15: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
16: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
17: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: No i to rozumiem. Nie dość, że słońca dziś nie brakuje, to jeszcze jest ciepło. Temperatura oscyluje w okolicach 20 stopni. Tymczasem stojącym w korkach kierowcom życzę cierpliwości, bo może się przydać. Aktualnie najwięcej aut gromadzi się u zbiegu Krakowskiej, Koszyckiej i Czerwonej.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
21: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
22: Brew Zielonym Ładem!
23: Przez to upadnie
0: dziesiątki zakładów.
18: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
22: PiS i PO jedno zło.
23: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
2: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika między innymi...
24: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
2: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
25: SK Tarnów News.
26: Michał Reszczyński. Nowe atrakcje pojawią się przy ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach. Turyści zobaczą m.in. edukacyjny ul i ptasi zegar, a najmłodsi skorzystają z placu zabaw. Nowe możliwości dla studentów Akademii Tarnowskiej. Uczelnia podpisała list intencyjny ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które będzie publikować m.in. najlepsze prace dyplomowe.
27: To jest nie tylko czasopismo, to jest nie tylko ta rozpoznawalność i dodatkowy, można powiedzieć, medal marki jest dla nas bardzo ważna.
26: Mówi rektor Rafał Kurczap, a więcej o tym na tarnów.sk.pl.
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: W Radiu SK.
31: Dwie minuty po 15 w SC i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie dwa dni. No i Bledka z hitem dwa dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, no i Fukaj z Vito Bambino nawet. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Kwadrans. Po 15 to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek. Witajcie w SK.
0: Witamy bardzo pięknie. Witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni. To trochę mało, trzeba by było tak rzec. Szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień. Mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem. Nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak. Można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków, Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
3: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
2: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
3: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
2: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
4: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
12: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: To dobre określenie.
0: Jasna
1: tak.
0: sprawa. Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie. Mam, nie wiem co zrobić. A ty...
0: Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej
0: tak.
1: w postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Wracaj do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Tło od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Gdzie ten pokój usytuowany jest? Na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Tymczasem w salonie Filman.
16: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
17: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
15: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: Doktorze, syn znowu kaszle.
24: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
23: Co mogę zrobić?
24: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
25: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A te sery mleczne Solent Mar już od 4,99.
0: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
7: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury.
8: Nasz salon wydaje się ogromny.
9: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
8: Długość i zagniata na fugę dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
9: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
8: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
9: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki. Kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego MAX. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Kolejna fala pojazdów wyjeżdża na ulicę Tarnowa i trasy regionu. Tradycyjnie koło 16. Wasza cierpliwość testowana jest na dojazdach do rond u zbiegu Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego, przy Słonecznej i Starodąbrowskiej. Aura zachęca do spacerów, także warto uważać na pieszych.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
16: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
15: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
17: Fasolka 60 zł.
18: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
17: Kupujecie nowaliki?
19: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
20: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
21: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą.
15: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
22: SK Tarnów.
0: News.
12: Michał Reszczyński. Problemy z oświetleniem przeniosły się do tarnowskich Mościc. Po kilku tygodniach naprawiono część niedziałających lamp na osiedlu kolejowym. Teraz kolejni mieszkańcy zgłaszają problemy.
22: Mamy do czynienia z awariami po stronie Tauron Nowe Technologie, jak i również majątku gminy miasta Tarnowa.
12: Mówi wiceprezydent Maciej Włodek. Usterki mają zostać usunięte na dniach. Przełom w sprawie drogi Mokrzyska-Radłów. Bożęcin dorzuca ponad 2,5 miliona złotych i wraca do wspólnego finansowania przebudowy. Inwestycja ma powstać w dwóch etapach.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
27: I dwie nowaliki witają was w Esce.
26: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano David, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
27: I Pawełek, dzień dobry.
26: Przestań mnie rozśmieszać. Radio.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie Was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla Was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
3: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
2: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
3: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
2: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
4: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
7: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na koniec.

0: kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: I po reklamie.

0: Pola i od Szona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Szona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd. Czyli odlot ściśle tajny to taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie... No. W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot, kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
5: Jest taka muzyka?
1: Która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy: Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
13: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: O, nasz salon wydaje się ogromny.
6: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
5: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
6: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
5: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
6: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
2: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego MAX. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.

0: Wstawaj.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Trzeba przyznać, że warunki do jazdy dziś są naprawdę niezłe. Z kolei jutro można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale spokojnie, nie powinny być intensywne. Dodatkowo nie zabraknie słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać 21 stopni.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
7: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
8: Nie mamy rynku węgla. No to sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
6: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
9: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
6: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
10: SK Tarnów News.
5: Michał Reszczyński. Będzie łatwiej zaparkować na Piaskówce w Tarnowie. Rada Osiedla chce rozbudować parking przy parku od strony Alei Piaskowej. Przybędzie około 10 dodatkowych miejsc.
11: Może to być jakiś sposób wsparcia mieszkańców tych ulic jak Czapskiego, jak Iwaszkiewicza. Tam jest problem z miejscami parkingowymi.
5: Mówi Ryszard Neyman z Rady Osiedla. Modernizacja ma zostać wykonana w tym roku. Arena Jaskółka Tarnów może wkrótce otrzymać imię Stanisława Majorka. To legendarny trener piłki ręcznej i honorowy obywatel Tarnowa. Projekt uchwały jest już gotowy.
12: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
13: W radiu
14: bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00. Za moment Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem Purple Disco Machine. Będzie Joe i Sugar Babes. A jak Sugar Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski
15: i Pawełek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: about you now.
1: About you now. Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze.
1: Dobrze?
2: Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Jak pani... humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
2: No,
1: to pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.
5: Wieszak na ubrania?
2: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
1: No nieźle, panie Mareczku.
2: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
1: Ale
3: bez
1: numer.
3: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
1: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Bo wiesz, już ma wolne.
1: Mareczku. No, wydaje mi się, że tak. Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle. Ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
2: Wow.
1: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
1: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
2: Nic. A chciałam powiedzieć z haczykiem.
1: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka.

0: Jedynka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
1: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
4: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Kirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej, Kirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podoręczy, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gotye i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy.

0: Dawida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy. 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę Eski. W każdy piątek po 20 włączajcie. Tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę Eski przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix. Już w piątek po 20.
8: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy, kino plenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum.

0: Twix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
3: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
4: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź, każdy słoń się liczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Dziś w nocy możemy spodziewać się małego zachmurzenia. Jutro poranek będzie rześki, ale nie będzie zimno. Czwartek rozpocznie się od 10 stopni, ale z czasem temperatura powędruje w górę. Nie przeszkodzi jej w tym nawet przelotny deszcz, który może pojawić się już o godzinie 10. Nie zabraknie też słońca.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Polończyka nad Soliną.
11: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
12: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
13: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
12: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
13: No misia.
12: A, misio by mnie przytulił.
10: Usłyszał od turystów w Polończyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
14: SK Sport News.
10: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Carole Monet 6-0-6-1.
14: SK Tarnów News.
15: Michał Reszczyński. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Tak, rzecznik prasowy dyrektora zakładu karnego w Tarnowie odpowiada na zarzuty związkowców dotyczące zbyt małej liczby funkcjonariuszy w jednostce.
16: Niedopuszczalna jest sytuacja, w której funkcjonariusze są niewłaściwie wyzadaniowani, a ich liczba nie ma rzetelnego uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach.
15: Podkreśla Tomasz Liszka. Noc otwartych sądów także w Brzesku. Już 22 maja mieszkańcy będą mogli zajrzeć za kulisy pracy sądu oraz zwiedzić budynek. Start o 9 rano.
17: Imprezka.
7: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasem niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę, Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. No, ta historia też jest G. Bardzo mnie rozbawiła. Muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu. No. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvi i Remi, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. No i zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie była.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
12: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. U osiedla już przyszło.
11: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
12: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
11: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
13: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
15: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: I po reklamie.

0: Margaret Wim Presto w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości, chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii, albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
20: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
19: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
21: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
22: I po reklamie.

0: Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok. Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
7: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
6: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
7: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
6: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
8: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
9: Kolejne piłkarskie emocje w niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
14: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
15: Michał Reszczyński, Baciary, Zalia i Grubson. To tylko niektórzy artyści, którzy pojawią się już w ten weekend w Tarnowie. Wielkimi krokami zbliżają się juwenalia studenckie. Wydarzenie odbędzie się 23 maja na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej. Pierwsi chętni mogą stawić się przed sceną o 16, a dzień wcześniej tarnowskie sądy otworzą swoje mury dla zwiedzających. To w ramach nocy otwartych sądów. Zaplanowano sporo atrakcji. Będą wykłady, prezentacje, historie czy projekty edukacyjne. Start o godzinie 17.
16: Muzyką się żyje.
0: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Wajcior, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. A zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
0: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One. Za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Rip It It, to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu, albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. No, jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bossa i Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK.
0: Cześć.
1: Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sombr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

Słuchajcie, Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: SK.
1: SK.
2: Autopromocja.
0: Legenda. Powróciła.
1: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK. Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
0: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix. Już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
15: Michał Reszczyński. Strefy chillu, spotkań, a nawet silent disco. Brzmi nieźle? Tak, zapowiada się filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Zaplanowano też atrakcje dla dzieci. Dodatkowo pojawią się goście aktorzy. Możecie wpadać w piątek i sobotę, 29 i 30 maja od godziny 10. A już w najbliższą niedzielę Starówka ponownie zamieni się w miejsce pełne staroci i rękodzieła. O 9 rozpocznie się kolejna odsłona bazarku na placu targowym Burek. A tuż obok, na placu Łaziennym, startuje samochodowa wyprzedaż z bagażników.
16: Muzyką się żyje.
17: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla Was zaproszenie na kolejną milenialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla Was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
17: SK. Same imprezkujemy dalej albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faithless.

0: nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No co można robić? No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco. Głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
10: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: słuchacie Estia, to Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
8: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: SK Tarnów. Na czasie.
15: Michał Reszczyński. Jeśli chcecie się trochę poruszać, to Rada Osiedla Gumniska Zabłocie ma coś dla Was. W każdą sobotę w Parku Sanguszków organizowany będzie fitness. Pierwsze ćwiczenia pod chmurką zaplanowano 6 czerwca o godzinie 11. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie do końca sierpnia. Pamiętajcie o macie do ćwiczeń, a już 24 maja o 19 na Tarnowskim Rynku rozpocznie się koncert muzyki filmowej pod hasłem 40 lat minęło. Wybrzmią utwory, które od lat towarzyszą polskim widzom, tym razem w nowych aranżacjach.

0: Радио СК. СК Тарнув Ньюс.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świdelska, zapraszam. Dziś powiemy o nowych możliwościach, jakie otwierają się przed studentami Akademii Tarnowskiej, ale będzie też zapowiedź budowy nowej ścieżki rowerowej i nowych chodników w regionie. Akademia Tarnowska podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. To otwiera nowe możliwości studentom. List intencyjny podpisali Jerzy Klimczak, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Rafał Kurczap, rektor Akademii Tarnowskiej.
2: Jerzy Klimczak, mieliśmy okazję wspólnie z sekretarzem generalnym naszego stowarzyszenia, panem Stanisławem Oczkowiczem, podpisać z panem profesorem Rafałem Kurczabem list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy naszą organizacją i tą wyjątkową w skali kraju uczelnią, jaką jest Akademia Tarnowska. My jako organizacja branżowa, najstarsza w Polsce, bo w przyszłym roku będziemy obchodzili swoje stulecie istnienia, od wielu już lat współpracujemy z różnymi uczelniami technicznymi w kraju. Praktycznie nie ma żadnej ważnej uczelni prestiżowej w kraju, z którą nie prowadzilibyśmy jakiejś współpracy. Jest to kolejna z umów, które podpisujemy i w związku z tym, że dokonaliśmy dzisiaj tego aktu, rozpoczynamy jakby nowy etap współpracy z Akademią Tarnowską tym razem. Liczymy, że z tej umowy wyniknie wiele dobra zarówno dla środowiska tutaj lokalnego, czyli regionu Tarnowa, ale także dla całej Polski. Dlatego, że Akademia Tarnowska jest kuźnią kadr dla przemysłu nie tylko chemicznego, który my reprezentujemy, ale wiele kierunków tutaj właśnie na tej uczelni, takich jak chemia w biznesie, czy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, czy technologią chemiczną, robotyką, automatyką. To są kierunki, które są istotne i bardzo potrzebne dzisiaj na rynku w różnych gałęziach naszej gospodarki. Także bardzo się cieszymy, że to nasze doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt ostatnich lat będziemy mogli przekazać tutaj i wspólnie z pracownikami uczelni starać się, żeby absolwenci tej uczelni naprawdę byli owocem tej ziemi i żeby przynosili wiele radości nie tylko uczelni, ale przede wszystkim nam wszystkim w związku z tym, co zamierzamy wspólnie robić. Stowarzyszenie, nasza organizacja jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat. Także czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach zamierzamy publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników uczelni, czyli Akademii Tarnowskiej, a także doszliśmy do porozumienia tutaj z panem rektorem, że laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową tutaj na uczelni będą mogli publikować bezpłatnie w tych naszych czasopismach i w ten sposób wszyscy

0: Będą mogli się dowiedzieć, czego te prace dotyczą.
1: Chciałem bardzo na wstępie podziękować panu prezesowi, bo myśmy o tą współpracę oczywiście, która dzisiaj się, można powiedzieć, wykrystalizowała i zadziała, pisaliśmy umowę przed chwilą, list intencyjny, starali od dawna. Starali dlatego między innymi, że żeby wejść do tego prestiżowego grona uczelni współpracujących, oczywiście nie jest łatwe, ale jest potrzebne, no właśnie, żeby utrzymać ten, prawda, wysoki poziom u nas kształcenia też. Ale z drugiej strony rozwinąć więcej możliwości, czy więcej wektorów współpracy i możliwości dla studentów, no to bez tego typu współpracy z takimi organizacjami, takim prestiżu, no nie jest możliwe. Możemy pewien szklany sufit dosiągnąć, na tym się kończy. Więc to dla nas jest oczywiście w tym dniu 28 urodzin uczelni takie trochę symboliczne z jednej strony, otwarcie tej nowej ścieżki dla naszych studentów, a co można, bardzo dużo można. Jak to pan prezes ładnie powiedział, no my jesteśmy taką małą, chyba jedyną kuźnią chemików, można powiedzieć, absolwentów kierunku chemicznego, z uczelni zawodowych oczywiście. No sam jestem jej produktem, to państwo pewnie wiecie, więc tym bardziej bliskie mojemu sercu jest właśnie współpraca nie tylko z towarzystwem, stowarzyszeniem, prawda, ale i ja te możliwości po prostu dla studentów rozumiem. To jest nie tylko czasopismo, to są nie tylko konkursy, to jest nie tylko ta rozpoznawalność i dodatkowy, można powiedzieć, medal marki, którą my w tej chwili właśnie będąc w tym gronie nie tylko uczelni współpracujących, ale no, można powiedzieć i w mediach też stowarzyszenia będziemy, jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne.
2: A więcej na temat tego porozumienia na naszej stronie tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
2: Nowa ścieżka rowerowa powstanie w powiecie tarnowskim. Mowa o trasie Welobiała. W Tuchowie odbywają się już spotkania z mieszkańcami poświęcone tematowi wykupu gruntów pod te inwestycje, informuje burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.
4: Jest marzeniem chyba wszystkich gmin, począwszy od Grybowa aż do Tarnowa. My wszyscy walczymy o to, żeby taka ścieżka powstała. I tutaj w Tuchowie, w naszej gminie, ostatnio odbyły się spotkania z mieszkańcami, po których terenie miałaby biegnąć ta ścieżka. Myślę, że to bardzo dobry prognostyk, bo zrozumienie tych mieszkańców o ważności tego tematu jest duże, też duża nić porozumienia, co na pewno przybliży nas do budowy ścieżki. Oczywiście to jest bardzo długi proces, myślimy, że kilka lat jest potrzebne, żeby tutaj w ogóle rozpocząć budowę, ale kwestia własności działek i tego, żebyśmy mogli właśnie być właścicielami, czy my, czy województwo, to jest już pierwszy i najważniejszy krok w budowie tej ścieżki. Tutaj w ostatnich latach została już wytyczona trasa i zatwierdzona, a teraz właśnie pracujemy nad tym, aby mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie swoich gruntów właśnie pod tę ścieżkę.
2: To powiedzmy, przypomnijmy, którędy ta ścieżka miałaby biec, jaką miałaby mieć długość, skąd będzie prowadzić?
4: Tu jeżeli chodzi o teren Tuchowa naszej gminy, bo nie chcę się wypowiadać po całości, nie wiem jak zaawansowane są te prace przygotowawcze, to jest po prostu od granicy gminy Gromnik do granicy gminy Pleśna. Większość tej ścieżki biegnie blisko rzeki Białej, więc będzie to na pewno bardzo malownicza trasa. Zresztą widzimy to już po przebiegu. Tutaj u nas już w ścisłym centrum Tuchowa mamy troszkę problem, więc na chwilę będziemy przejeżdżać przez rynek, ale może to też dobrze, bo zachęci to turystów do tego, żeby na tym rynku usiąść, może coś zjeść, coś się napić i też zobaczyć, jak wygląda nasze miasto, ścisłe centrum. Później będzie ta ścieżka biegła częściowo wzdłuż drogi powiatowej w stronę Pleśnej. No tutaj nie mamy żadnych innych alternatyw. Badana była też taka alternatywa, żeby właśnie z drogi powiatowej biegła ta ścieżka po stronie Piotrkowic wzdłuż rzeki Białej. Byłoby to na pewno dużo lepsze, jednak tam w niektórych miejscach są zbyt duże przewyższenia i po prostu jest to niemożliwe.
2: Byłoby trudne, zwłaszcza dla użytkowników, żeby pokonać po prostu te miejsca.
4: Tak, no tu u nas jest taki, wiadomo, teren pagórkowaty, a jakby zasadą przy tych ścieżkach rowerowych, velo, jest to, żeby ona była przejezdna dla każdego, nie tylko dla osób, które trenują na co dzień jazdę na rowerze. To ma być przyjazna ścieżka dla każdego, rekreacyjna, niewyczynowa. I te przewyższenia tutaj są bardzo ważne i bardzo mocno badane.
5: A proszę powiedzieć, czy są takie momenty, w których ta ścieżka biegłaby na przykład koroną wałów? Wiem, że i takie rozwiązania bywają wprowadzane. W wielu miejscach to się sprawdza.
4: U nas nie będzie to koroną wałów, ale będzie biegła przez ścieżkę rekreacyjną na skałce i wzdłuż wałów. Mhm. Też to jest bardzo taki fajny teren. Tam, gdzie my planujemy ten zagospodarowanie tego dużego terenu rekreacyjnego, to właśnie pomiędzy tym terenem a wałami będzie biegła ścieżka. Jeżeli chodzi o koronę wałów, to my nadal czekamy na podwyższenie wałów i może gdyby to się uskuteczniło, to byłoby możliwe właśnie poprowadzenie ścieżki, no ale w tym momencie, jeżeli wały nie są podniesione, też nie wiadomo kiedy ta inwestycja nastąpi, to myślę, że trudno by było nawet skoordynować te dwie inwestycje.
5: Upuszczenie w tym momencie ruchu byłoby niemożliwe ze względu też na postępującą później degradację tego miejsca, prawda?
4: Tak, dokładnie. Pewnie jakieś umocnienie byłoby potrzebne, więc no myślę, że tutaj jednak lepszym rozwiązaniem jest właśnie wzdłuż wał upuszczenie tej ścieżki.
5: To ja jeszcze zapytam o te kwestie przekazywania gruntów pod przyszłą ścieżkę Welobiała. To są jakieś duże obszary? Jak to wygląda?
4: Nie są to duże i to też ścieżka biegnie, tak jak mówiłam wcześniej, blisko Rzeki Białej, więc te tereny to są tak naprawdę albo tereny rolne, albo czasem nawet dzisiaj nieużytkowane. Szerokość tej ścieżki nie jest duża, więc jakby nie jest to wielki problem, żeby przejmować i nie jest to wielkie obciążenie takie. No wiemy, że tych terenów jest kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów, więc może sumarycznie uzbiera się dosyć duża kwota, ale jeżeli chodzi o samych mieszkańców, tych właścicieli terenów, no to nie jest tutaj jakaś duża kwestia, jak przy obwodnicy, czy jakiejkolwiek dużej drodze, to nie są porównywalne wielkości.
5: Jak mają wyglądać kwestie finansowe z wykupem tych gruntów?
4: Z tego, co wstępnie tutaj się orientujemy, to wykupy gruntów raczej będą po stronie gmin. To jest taki jakby wkład w tą wspólną inwestycję. Później już przy realizacji finansowania zwykle wygląda tak, że większość finansuje województwo małopolskie, a udział własny pokrywa każda z gmin. Więc tutaj też na pewno będzie duże finansowanie ze strony budżetu. Jednak myślę, że inwestycja jest tak ważna i tak wyczekiwana, że naprawdę trzeba się po prostu tutaj postarać, żeby ją wprowadzić w budżet, w prognozy finansowe i żeby ona rzeczywiście jak najszybciej powstała.
5: W momencie, kiedy taka ścieżka by powstała, duży plus dla samego Tuchowa. Turyści, którzy będą przejeżdżali, będą w pewien sposób zmuszeni do tego, żeby zajrzeć na tuchowski rynek. Będzie można zobaczyć i malownicze centrum, i malownicze okolice.
4: Zdecydowanie tak. Ja dużo podróżuję też po różnych gminach, nie tylko tutaj po naszej i obserwuję właśnie te miejsca, gdzie powstały te ścieżki, choćby Zakliczyn, choćby Czorsztyn, Czchów. W tej chwili w gminie Zakliczyn w stronę Gródka też jest budowana bardzo duża ścieżka rowerowa i po prostu widać, jak te tereny szybko ożywają, jak pojawiają się turyści, jak pojawiają się też mieszkańcy, którzy bardzo czekają na te ścieżki, więc uważam, że to na pewno jest wielki plus dla tego ruchu turystycznego, ale też bardzo ważna rzecz ze względu na mieszkańców, bo u nas w gminie Tuchów tak naprawdę nie ma ani jednej takiej zorganizowanej, prawdziwej ścieżki. Są oczywiście po trasach choćby tych PTTK, można iść pieszo, można rowerem, ale to są właśnie trasy takie bardziej wyczynowe, po górkach i leśne, bardzo trudne zwykle dla większości osób, a nie ma ani jednej takiej, na której mieszkaniec mógłby swobodnie się poruszać, więc myślimy o turystach, ale też o naszych mieszkańcach, no bo przede wszystkim słuchamy ich też zdania.
5: Mhm. To jest też, myślę, kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli miłośnicy dwóch kółek chcą gdzieś pojechać, no to na ogół mają do wykorzystania ogólnodostępne drogi, na których ruch jest dosyć spory, no i o wypadek nie trudno.
4: No zdecydowanie nasza trasa 977, która przebiega przez Tuchów, jest bardzo ruchliwa, ale nie tylko ona, bo właściwie wszystkie drogi powiatowe, no choćby na Jodówkę Tuchowską w stronę Brzanki. Jest to bardzo niebezpieczna, kręta droga, która nawet nie ma poboczy w niektórych miejscach, gdzie można by było uciec w pewnym momencie. Naprawdę nie mamy w tym momencie, poza tymi dróżkami takimi wiejskimi czy leśnymi, to nie mamy dróg, po których mógłby się bezpiecznie rowerzysta dzisiaj poruszać.
5: Skoro mówimy o drogach i o bezpieczeństwie, to powiedzmy też o chodnikach, bo to jest jeden z gwarantów tego, żeby pieszy czuł się nieco bezpieczniej w tym ruchu samochodowym. Gmina przejęła obowiązek wybudowania chodników w dwóch miejscach. To jest kwestia Łowczowa i Tuchowa.
4: Tak, jeżeli chodzi o Tuchów, to uda się nam, mam nadzieję, że uda nam w tym roku wybudować ostatni zaprojektowany odcinek na ulicy Leśnej. To jest też taki ciąg nie tylko komunikacyjny, ale spacerowy, turystyczny, gdzie bardzo dużo osób codziennie spaceruje, więc ważność tego chodnika jest wielka. Ruch też tam jest bardzo duży, szybko jeżdżą samochody, więc to jest jeden odcinek. Jeśli chodzi o Łowczów, również przy drodze powiatowej, w pobliżu szkoły, kaplicy, tak naprawdę takie małe centrum tej miejscowości i tam też przy drodze powiatowej ruch jest bardzo duży, bardzo szybko samochody się poruszają. W ubiegłym roku udało nam się jeden odcinek już wykonać w kierunku Pleśnej od szkoły, a w tym roku chcielibyśmy w drugą stronę, czyli również od szkoły w kierunku kaplicy i w kierunku Tuchowa. Ale też no, projektujemy bardzo dużo chodników, bo w trakcie projektowania, właściwie już na ukończeniu, jesteśmy przy chodniku w Siedliskach w stronę Lichwina. Mhm. Też bardzo taki newralgiczny teren. W Mesznej, też koło Tuchowa, gdzie do dziś nie ma ani jednego metra chodnika, to też jesteśmy w trakcie projektowania. Zaprojektowaliśmy już duży odcinek chodnika w Burzynie, to przy drodze gminnej, też od szkoły w stronę Leśniczówki, do jakby dużego skupiska mieszkańców. No też w tym roku już na pewno wybudujemy dalszy ciąg chodnika w Zabłędzy przy drodze wojewódzkiej. Na to też otrzymaliśmy już dotację. Mamy też zaprojektowany chodnik już do granicy z Chojnikiem w Siedliskach. Także prac nad tymi chodnikami jest bardzo dużo i będziemy systematycznie po prostu je wykonywać. No jeszcze ulica Polna czeka. Też z projektem gotowym, ale też bardzo ważne miejsce spacerowe, takie właśnie dla mieszkańców i dla osób, które tam w stronę Skałki też się poruszają. Więc no, myślimy o tym bezpieczeństwie bardzo poważnie i wiemy, że to jest podstawa dzisiaj, jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie mieszkańców, bo ruch jest ogromny, przepisy jakby nie zawsze są respektowane, ta prędkość jest ogromna, czasami po prostu strach jest poruszać się po tych drogach.
5: Mówimy o takim poruszaniu się codziennym, do szkoły, do pracy i tak dalej, natomiast mnie się zdarzyło wielokrotnie obserwować na przykład popołudniową porą, że mieszkańcy chcą rekreacyjnie pospacerować sobie, a to z kijkami, albo pobiegać gdzieś, żeby się poruszać, no i rzeczywiście do dyspozycji mają tylko bardzo wąskie pobocze, bo nie ma gdzie się schować.
4: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najpierw najważniejsza praca i szkoła, ale coraz więcej osób chciałoby jakoś troszkę zdrowy tryb życia wprowadzić, a akurat spacery czy bieganie, bardzo dużo biegaczy obserwujemy też i młodszych, i starszych, no to właśnie trzeba po prostu zabezpieczyć te osoby, bo to też jest ważne, żeby spokojnie móc sobie pospacerować po okolicy, no właśnie wyjść z domu i mieć gdzie się poruszać i żeby to było bezpiecznie.
5: Jeżeli mówimy o tych inwestycjach chodnikowych, jakie pieniądze gmina w tym roku zamierza przeznaczyć na ten cel?
4: Na te drogi, które są przy powiatowych drogach, czyli te dwie, łącznie z dotacją z powiatu mamy w tym momencie 500 tysięcy przeznaczone, a jeżeli chodzi o chodnik przy drodze wojewódzkiej w Zabłędze, to jest około 600 tysięcy. No i oczywiście kosztują nas też te projekty, które mamy rozpoczęte, to będzie łącznie około około 250 tysięcy.
5: Prace ruszą lada moment, pogoda wydaje się, że sprzyja.
4: Tak, sprzyjamy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania przetargów. Jak one zostaną rozstrzygnięte, to oczywiście szybko ruszamy do pracy. Wiemy, że na ten moment tych robót, tych zamówień drogowych jest dosyć mało i wśród firm jest duże zainteresowanie, więc mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiednie oferty, takie, żebyśmy mogli rzeczywiście szybko zacząć pracę.
5: Kiedy te prace ruszą, trzeba się spodziewać pewnie niewielkich utrudnień. Tak zazwyczaj się dzieje, jeżeli w teren wchodzi sprzęt.
4: Ja myślę, że przy tych chodnikach tak wielkiego utrudnienia nie ma. Nie ma też przy okazji tych chodników przejść dla pieszych, bo z tym jest największy problem. A jeżeli prace po dwóch stronach się odbywają, tutaj są tylko chodniki po jednej stronie, więc myślę, że tak dużych utrudnień nie będzie. Chyba większe są w momencie, kiedy planujemy nakładki asfaltowe. To wtedy jest chyba dużo trudniej.
2: Mówiła burmistrz Duchowa Magdalena Marszałek. Tam dzieciaków nie brakuje. Gmina Skrzyszów planuje budowę przedszkola w Pogórskiej Woli. Ostatnio udało się nawet uzyskać dofinansowanie na ten cel, ponad 8 milionów złotych. Jak podkreśla wójt Marcin Kiwior, planowana inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców.
6: Osoby, które chcą się rozwijać zawodowo, kariery, ale chcą też rodzinnie, no ciężko jest to połączyć. A w momencie, kiedy ktoś ma pewność, że dziecko zostanie przyjęte, nie ma najmniejszego problemu, może się rozwijać zawodowo i rodzinnie. I to jest ten element, tak tutaj to zaprojektuj, wybuduj. Myślę, że do 3 lat by powstał ten obiekt, więc my czytamy statystyki, analizujemy te statystyki, ale jeżeli my widzimy, że są składane wnioski na dziesiątki osiedli, w których są dziesiątki domów, to docelowo przyczyni się na setki osób, które zamieszkają na terenie gminy. W zdecydowanej większości są to osoby młode, więc my musimy podążać za tym, aby ta oferta właśnie edukacyjna już, powiedzmy, opieki od najmłodszego do szkoły podstawowej była zapewniona, czyli my co roku też dokładamy godzin na świetlicach, bo jest takie zapotrzebowanie. Każde dziecko do przedszkola teraz nie ma problemu, ale był taki moment, gdzie nie w każdym samorządzie wszystkie dzieci były przyjmowane do przedszkoli, a u nas były, ponieważ wiemy, że to jest ważne i to jest jeden z wyróżników, gdzie w ofercie gminy być powinien. To jest cały nowy obiekt w ramach właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ponad 8 milionów już mamy. Zupełnie nowy budynek, tak samo z częścią przeznaczoną pod placówkę wsparcia dziennego, gdzie też wspomagałoby to świetlice. I tam my już w tym momencie mamy 4 oddziały przedszkolne, 2 oddziały zerówek, czyli już jest 6 oddziałów zagospodarowanych i 2 w rezerwie, bo patrząc na, tak jak powiedziałem, ilość pozwoleń na budowę i ilość osiedli i ilość terenów, które są pod budownictwo jednorodzinne, no to widzimy, że to jest to minimum, które powinno wystarczyć, bo w razie W będzie jeszcze ten stary obiekt, który był w tym miejscu, który się znajduje teraz, gdzie jest to przedszkole, bo tam trafią klasy od 1 do 3 od tych najmniejszych i rozładujemy, bo my już stoimy na progu w Pogórskiej Woli, gdzie cudem pani dyrektor jeszcze i cała kadra unika zmianowości. Więc nikt nie chce chodzić do szkoły na zmiany, więc my musimy szybko pędzić, żeby zdążyć z tym przedszkolem, żeby nie było zmian, żeby wszystko, cała młodzież mogła od 8 uczyć się. Teraz już i tak jest to troszeczkę prostowane, bo niektórzy zaczynają od ponad 10, no ale nie jest to godzina, powiedzmy, 13 czy 14, gdzie przychodzą do szkoły, więc już to jest pęka w szwach, więc stąd taka decyzja i stąd takie kroki, które poczyniliśmy, żeby pozyskać dofinansowanie i to wybudować. Przetarg zaprojektuj, wybuduj i jeżeli by firma, która wygra, szybko zaprojektowała, no to może jeszcze końcem tego roku wyruszyły prace.
2: Nowe przedszkole będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo będą zastosowane tam rozwiązania, które zoptymalizują zużycie prądu i ciepła.
3: SK Tarnów
2: pomaga odkrywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Chodzi o Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Mająca ponad 100 lat organizacja zrzesza fanów podróżowania z całego regionu. O działaniach PTTK Tarnów opowiada w naszym studiu prezes stowarzyszenia Paweł Łępa.
7: PTTK ogólnie w całej Polsce i tutaj nasz oddział tarnowski zajmuje się przede wszystkim propagowaniem turystyki kwalifikowanej, turystyki górskiej, pieszej, także organizacją wycieczek, konferencji, sympozjów, także wszystko, co jest związane z turystyką, a także staramy się zarażać młodzież od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, szkoły średnie, do poznawania naszego kraju, naszej ojczyzny, tej naszej najbliższej, małej ojczyzny, czyli Tarnowa i okolic Tarnowa, a również organizujemy dużo wycieczek po Polsce. W naszej organizacji tu w oddziale jest 10 kół i klubów turystycznych. Są to kluby młodzieżowe, szkolne i przy oddziale prężnie działające kluby, gdzie są zrzeszona, jest młodzież i osoby dorosłe. Także nie ma żadnych ograniczeń, zapisać się może każdy.
8: Powiedział pan, że tutaj też promujecie region tarnowski i o swojej ofercie macie różnego rodzaju wyjazdy, a są też różnego rodzaju wycieczki, już niekoniecznie właśnie w tym obrębie tarnowskim, tylko gdzieś, gdzie dalej nieco się poruszacie?
7: Tak, oczywiście. Organizujemy bardzo dużo wycieczek górskich, a także jest dużo wycieczek krajoznawczych do większych, mniejszych miast. Także nasza oferta jest bardzo szeroka.
8: Czyli tu się znajdzie też coś tak naprawdę dla każdego, bo mówi pan o miastach i są też jakieś oferty trekkingowe.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Czy tutaj po naszym Pogórzu, czy mamy całkiem niedaleko Beskidy. Także staramy się zawsze organizować wycieczki o różnych stopniach trudności, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I profesjonalne, wyższe partie gór i również dla osób, które nie na co dzień chodzą, nie są dobrze przygotowane kondycyjnie. Także dla nich też również organizujemy w niższe partie gór wycieczki.
8: A jest ogólnie popyt na to?
7: Tak, widzimy tak od pewnego czasu bardzo duże zainteresowanie w ogóle turystyką, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Jest moda na uprawianie turystyki. Powstał nowy klub, nazywa się W Góry z Tarnowa. Jest to grupa osób, która się, że tak powiem, spotkała w mediach społecznościowych. Zainicjowała to koleżanka Joanna Rybak. Ten klub działa bardzo prężnie. Praktycznie co tydzień tworzą jakieś wydarzenie, czy w formie konferencji, prelekcji, zapraszania ciekawych gości, czy wyjazdy w góry.
8: I tutaj też można tak naprawdę znaleźć chyba członków do podróży, prawda?
7: Tak, oczywiście. Bardzo dużo ludzi się poznaje w naszym oddziale, bo nie każdy, że tak powiem, jeździ sam. Są osoby, które lubią w większej społeczności podróżować, wędrować. Także dużo znajomości się nawiązuje. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
8: A jak tutaj ogólnie z przedziałem wiekowym jest?
7: Znaczy przedział wiekowy jest naprawdę od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby na emeryturze już. Także jest cały przekrój wiekowy. Jest naprawdę widać, że coraz więcej młodych ludzi wstępuje w nasze szeregi, co nas bardzo cieszy.
8: A zajmujecie się jeszcze tutaj dalej organizowaniem kursów dla przewodników? Bo wiem, że swego czasu były tego typu.
7: Tak, oczywiście organizujemy, to jest jeden z celów statutowych PTTK-u, aby szkolić, wychowywać nową kadrę przewodnicką. Jest, tak jak już wspominałem, jest bardzo duże zapotrzebowanie na przewodników. Turystyka bardzo dynamicznie się rozwija, także co chwilę dostajemy zapytania o możliwość skorzystania z naszych przewodników.
8: Wcześniej wspomniał pan o prelekcjach. Skąd ten pomysł, aby postawić akurat na to?
7: Znaczy pomysł to już jest od pewnego czasu dość długo realizowany, tylko może nie był tak dobrze nagłaśniany. Nie było jeszcze dawniej tak rozbudowanych mediów społecznościowych. Może nasz oddział się też nie przebijał z tymi informacjami w tej chwili jest o wiele łatwiej poinformować szerokie grono ludzi o danym wydarzeniu. Jest zainteresowanie takimi spotkaniami. Staramy się zapraszać podróżników, którzy zwiedzają, jeżdżą po całym świecie. To są osoby mieszkające w Tarnowie lub wywodzące się z naszego miasta, a także ściągamy ciekawe postacie, które bardzo czynnie działają w turystyce ogólno, że tak powiem, szeroko pojęte. Jest to szerokie pojęcie.
8: A jak udaje wam się znaleźć tych podróżników tarnowskich? Bo to nawet właśnie miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami i one zazwyczaj wcześniej jakoś, powiem tak, nie udzielały się aż tak bardzo publicznie. Może działały na jakichś takich szkolnych wydarzeniach, ale to nie były też osoby, które jakoś tak mainstreamowo, wie pan.
7: Tak, tak. Wie pan, jest to przede wszystkim przez kontakty prywatne. Mhm. Zawsze ci turyści, którzy już długo działają, jednak zawsze o ten PTTK się ocierają. Nieraz przysyłają nam swoje propozycje spotkań. No także no, my też poszukujemy, prawda, ciekawych osób związanych. No wiadomo, chcielibyśmy promować ludzi związanych z naszym miastem, którzy się identyfikują, których korzenie są związane z Tarnowem czy okolicą.
8: Czyli jeżeli ktoś tutaj jest z Tarnowa i to tego słucha, jest podróżnikiem, to się może zgłaszać.
7: Zapraszamy bardzo serdecznie.
8: Dobra, i organizujecie tak samo konkursy.
7: Działalność statutowa PTTK-u polega również na propagowaniu takich wartości patriotycznych wśród dzieci, młodzieży. Chcielibyśmy podtrzymywać jak najbardziej tą tradycję. Powiem panu, że bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą różnego typu konkursy. Organizujemy również złazy patriotyczne. Teraz był złaz zimowy, który się kończył na Starym Cmentarzu. Jest duża impreza w Łowczówku na jesień, gdzie biorą udział szkoły naprawdę z całego powiatu tarnowskiego. To jest też cykliczna, coroczna impreza. Również w ciągu roku robimy rajd przedszkolaka, gdzie najmłodsze dzieciaki zarażamy tą turystyką, chęcią zwiedzania miasta. Tu nasi przewodnicy mają przygotowaną ciekawą trasę, gdzie starają się zainteresować dzieci miastem, w którym mieszkają, żyją.
8: To mówi się, że to współczesne pokolenie raczej tylko siedzi na telefonach, a tu widać, że jednak trochę ciągnie na zewnątrz.
7: Wie pan co, no jak we wszystkim, prawda? Jest część ludzi, dużo wydaje mi się, że też zależy od rodziców, od nauczycieli. Współpracujemy ze szkołami i widzimy, że jak w szkole się trafi nauczyciel, pasjonata, turysta, to przekazuje i zaraża dzieci, młodzież tymi swoimi zainteresowaniami. To później wszystko procentuje. Także oczywiście dużo dzieci i młodzieży jest tylko zainteresowane komputerem, telefonem, ale tak jak mówię, nie można generalizować, trzeba też znajdywać pozytywy, że chce się dzieciakom też.
8: Dobra, i tak na zakończenie chciałbym się zapytać pana właśnie jako tutaj prezesa tego stowarzyszenia, które tak propaganduje turystykę, jak to u pana wygląda ogólnie? Jest pan sympatykiem powiedzmy bardziej takich regionalnych wyjazdów, czy woli pan też trochę zapuścić się nieco dalej?
7: Jeśli chodzi o moją osobę, to preferuję i wyjazdy górskie, i wyjazdy krajoznawcze. Zawsze staram się to urozmaicać. Mam grono moich przyjaciół, z którymi zawsze staramy się spędzać ten czas wolny. Naprawdę też staram się. Raz jedziemy w góry, raz jedziemy do jakiegoś miasta. Oczywiście również staramy się poza granice naszego kraju również wyjeżdżać.
2: A spis wydarzeń organizowanych przez PTTK Tarnów możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u stowarzyszenia.
3: SK Tarnów News.
2: Dotyka nie tylko seniorów, ale również osoby młode i aktywne zawodowo. Chodzi o cukrzycę. To choroba, która długo nie daje objawów. Niestety liczba pacjentów rośnie. Nie tylko w Tarnowie, ale również w całej Polsce.
9: Joanna Partyka, przewodnicząca sekcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami regionalnymi Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Tak naprawdę 3 miliony osób w Polsce już choruje na cukrzycę. Tak naprawdę 1 lub nawet 2 miliony o tym nie wie. Więc te powikłania rozwijają się zanim postawiona zostanie diagnoza. Dlatego uważam, że im wcześniej zajmiemy się tymi pacjentami z cukrzycą, zaopiekujemy ich, wyedukujemy, tym zapobiegniemy powikłaniom, które są bardzo groźne.
8: No właśnie, a z czego wynika tak naprawdę ta epidemia cukrzycy? Bo tutaj statystyki niestety są nieubłagane, jeżeli chodzi o Polskę.
9: Tak. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, no to tutaj przede wszystkim ten nasz styl życia. Wiadomo, mamy takie czasy, kiedy ten pęd życia jest tak ogromny, że zapominamy też o swoim zdrowiu. Cukrzyca typu drugiego też jest bardzo podstępna, ponieważ na początku nie boli. Bolą powikłania. Wtedy już jest z reguły za późno i trzeba reagować już farmakologicznie, a możemy temu zapobiec tak naprawdę.
8: No właśnie, mówi pani o zapobieganiu. Jak należy właśnie tutaj żyć, jaki prowadzić styl życia, aby uniknąć cukrzycy?
9: Jest wiele czynników, które mogą spowodować, wywołać chorobę, właśnie tą cukrzycę. Natomiast ten styl życia, czyli tak naprawdę ta aktywność fizyczna, którą możemy wprowadzić, ale nie na zasadzie takiej, że robimy coś na siłę, tylko te proste czynności, które możemy zrobić, spacery, jakakolwiek najprostsza aktywność fizyczna, która jest dostępna od ręki. Zdrowy styl życia, czyli tak naprawdę zdrowe odżywianie, na zasadzie zdrowego zdrowego talerza żywienia, czyli jak najwięcej warzyw, unikanie tych fast foodów. To są proste rzeczy, które możemy zrobić. Wysypiajmy się, ograniczajmy stres. Wiadomo, w dzisiejszych czasach jest z tym bardzo trudno, ale tak naprawdę nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku.
8: Na jakie objawy trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o nasze organizmy? Kiedy możemy poznać, że dzieje się coś niedobrego?
9: Tak naprawdę cukrzyca typu drugiego może nie wywoływać żadnych charakterystycznych objawów, natomiast warto się zainteresować. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, nie zwalajmy tego na ogrom pracy, na przemęczenie, bo czasami to są te jedne z pierwszych objawów. Jeżeli chce się nam bardzo pić, jeżeli bardzo często oddajemy mocz, jeżeli mamy problemy z widzeniem, problemy z nerkami, problemy z ciśnieniem, zaglądnijmy do swojego lekarza i wykonajmy podstawowe badania.
8: Dobrze, niektórzy obawiają się, że podniesiony poziom cukru we krwi to się równa już cukrzyca. Tutaj też specjaliści internetowi straszą insulinoopornością. Jak to wygląda? Czy faktycznie to już jest ten pierwszy krok w kierunku cukrzycy?
9: Jeżeli mamy nieprawidłową glikemię na czczo, to faktycznie warto wykonać dodatkowe badanie, czyli test obciążenia glukozą, który potwierdzi bądź wykluczy cukrzycę. Natomiast nieprawidłowy poziom glikemii na czczo, to już jest taki pierwszy krok przed cukrzycą. Odwracalny. My możemy coś zrobić. I wtedy tylko mobilizacja, działanie, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana stylu życia, czyli prowadzenie aktywności fizycznej, wysypianie się i myślę, że możemy uratować się przed cukrzycą. My wiemy o tym, że ta wiedza jest jeszcze za mała, że potrzeba bardzo dużo edukacji, zarówno pacjentów, nauczycieli, rodziców, czyli tak naprawdę całe społeczeństwo. Jako przewodnicząca sekcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami regionalnymi, chcemy właśnie tak zadziałać, żeby z tą edukacją dotrzeć praktycznie do każdego miejsca, gdzie taka potrzeba jest, a tak naprawdę w każdym miejscu taka potrzeba jest.
8: Może nie będę pytał tak szczegółowo o liczby, ale chciałbym zapytać właśnie o tą skalę problemu w Tarnowie, jeżeli chodzi o cukrzycę.
9: Jest ogromna. Nie posiadamy aż takich dużych danych, natomiast przeprowadzamy tu różne akcje edukacyjne. Jako pielęgniarka diabetologiczna również przeprowadzam w swoim miejscu pracy różne akcje, gdzie badamy skalę i problem. Jest on ogromny.
10: Dzień dobry, nazywam się Beata Stepanow, jestem prezesem Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Przecież nasze dzieci w Europie tyją najszybciej. Polska niestety przoduje, jeśli chodzi o amputacje. To jest amputacje kończyn dolnych. To jest medyczny wskaźnik w ogóle naszego kraju. Niestety system opieki zdrowotnej jest tak, jaki jest. Czasami okazuje się, że możemy zaangażować się wszyscy w zmianę systemu, ale jeśli my nie zaczniemy od naszej lokalnej społeczności, jak ja to mówię, oddolnie, żeby uczyć społeczeństwo, w jaki sposób budować ten dobrostan, zacząć od własnych rodzin, od własnego podwórka, własnego mieszkania, to nie możemy oczekiwać, że system opieki zdrowotnej wszystko nam da i tak naprawdę będziemy oczekiwać, że wszystko nam się należy. Wiele rzeczy tak naprawdę zależy od nas samych. Nie chorują nie tylko osoby starsze, czynne zawodowo, ale coraz więcej dzieci mamy z cukrzycą. Więc jeśli my lokalnie tym się nie zajmiemy, to niestety nie możemy oczekiwać, że system opieki zdrowotnej nas nagle uzdrowi. To jest ogromne wyzwanie. Człowiek z natury jest leniwy, a cukrzycę często nazywamy współczesnym koniem trojańskim. Przede wszystkim nie mówimy o walce z cukrzycą, mówimy o takiej świadomości, po drugie uważności, jeśli chodzi o siebie. Natomiast to, co jest bardzo ważne, jeśli osoba będzie posiadała wiedzę, czy to będzie cukrzyca, czy inna choroba, to jest szansa, że będzie żyła dłużej bez powikłań. Ale już dzisiaj wiemy, że wiedza to nie wszystko. Pracuj z cukrzycą. Dużo mówimy o osobach czynnych zawodowo, które jakże często mówią, nie mam czasu. I niestety borykamy się z powikłaniami właśnie u młodych ludzi czynnych zawodowo.
8: No właśnie, a co należy robić, aby uniknąć tej cukrzycy, aby zminimalizować to ryzyko?
10: Przede wszystkim nie możemy skupić się na samym jedzeniu, bo jakże często sobie przychodzą i mówią, że jakąś dietę, bo nie mogę stracić tkanki tłuszczowej na brzuchu. Dzisiaj mówimy o dobrostanie, czyli zdrowe żywienie, zasady zdrowego stylu życia. To jest jeden z elementów. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o jakości i długości snu. Ludzie dzisiaj nie śpią, a to również jest ogromne znaczenie dla wyrównania metabolicznego. Dzisiaj również mówimy o nie tylko o aktywności fizycznej, ale jak radzić sobie ze stresem, czyli jak odpoczywać, bo niestety stres również wpływa na to, że borykamy się później z różnymi chorobami, bo osoby żyją w permanentnym stresie. Więc nie skupiamy się tylko na leczeniu behawioralnym, ale też wskazujemy, że jeżeli masz wdrożone leczenie farmakologiczne, to pacjent ma być sam dla siebie lekarzem, bo on jest w gabinecie jedynie 10-15 minut, wraca do domu i się okazuje, że musi sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego w Tarnowie chcemy wspólnie razem z samorządami, które są bardzo otwarte do współpracy, aby rozpocząć holistyczną edukację diabetologiczną. Holistyczną, czyli nie tylko osoby z cukrzycą, ale rodzinę, społeczność lokalną w ich życiu, ich miejscu pracy, w miejscu, w którym żyją.
8: No właśnie, a jak przekonacie dzieci? No bo żyjemy w dobie internetu. Młodzież często woli przesiadywać przed ekranami komputerów niż wychodzić na świeże powietrze, niż spędzać czas aktywnie. Jak ich zachęcić właśnie do tego ruchu, do tego trochę zdrowszego trybu życia?
10: Przede wszystkim trzeba poznać pasję tych dzieci, bo uważamy, że jeżeli osoba jest szczęśliwa, jest zaangażowana i jeszcze dookoła siebie zobaczy ludzi, którzy robią fajne rzeczy, to z doświadczenia, a prawie już 30 lat zajmuję się osobami z cukrzycą, to one zainteresują się nami i właśnie pójdziemy poprzez media społecznościowe. Właśnie Państwa rola mediów jest właśnie po to, żeby do tych ludzi dotrzeć z informacją. Chcemy również przez strony internetowe Urzędu Miasta dotrzeć do społeczności lokalnej, przez nasze media społecznościowe. Chcemy wykorzystać wszystkie kanały, żeby dzieci zainteresować, ale dzisiaj trzeba zastanowić się nad narzędziami, czyli jak je zainteresować, jak je zaangażować, ale przede wszystkim wszelkie działania muszą być bardzo pozytywne, żeby te dzieci chciały wziąć w tym udział, no i przede wszystkim, żeby rodzice znaleźli czas na to, żeby z tym dzieckiem usiąść i o tym też porozmawiać. Dużą rolę w tym wszystkim odegrają nam również osoby starsze, bo jakże często największym wyzwaniem jest dziadek z babcią, który no nie zawsze jest zaangażowany, żeby wnuka tu angażować zasady zdrowego żywienia, bo wtedy pojawiają się różnego rodzaju bodźce i takie zaangażowanie dziadków po to, żeby rozpieszczać swoich wnuków, ale chcemy łączyć pokolenia w tych działaniach.
8: Co może spotkać właśnie osoby chore z cukrzycą?
10: Pamiętajmy jedną rzecz, że mamy olimpijczyków z cukrzycą. Zdobywają medale na olimpiadach, więc to nie jest to, że cukrzyca doprowadza do kalectwa. Pamiętajmy, że hiperglikemie przewlekłe, osoba, która nie jest zaangażowana w tym procesie, ma wysokie glikemie, nie radzi sobie z tą chorobą, no ponosi również konsekwencje w formie powikłań. No znajdźmy kogoś, kto chce mieć amputowane kończyny dolne. No znajdźmy kogoś, kto chce stracić wzrok. No nie ma nikogo takiego, ale to wynika z tego, że ktoś na początku drogi nie popracował z tym człowiekiem. I tu bardzo ważna jest ta właśnie wiedza, ta świadomość, no i te praktyczne umiejętności, żeby osoba potrafiła sobie poradzić w życiu.
2: W odpowiedzi na rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie realizuje różne programy profilaktyczne. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie placówki.
3: SK Tarnów.
2: Nie tylko projekcje konkursowe, wystawy i koncerty. W ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zaplanowano również szereg spotkań z twórcami filmowymi.
11: Magdalena Piątek, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
2: Przed nami jubileuszowa, bo 40. Tarnowska Nagroda Filmowa, ale Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych to nie będą tylko pokazy konkursowe, pokazy specjalne, to nie tylko wystawy i filmy młodego widza. Będą także spotkania z artystami, z twórcami filmowymi. Do Tarnowa przyjadą aktorzy, przyjadą reżyserzy, przyjadą scenarzyści. Powiedzmy, kogo będziemy gościć, z kim będziemy mogli się spotkać.
11: Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal, na którym przede wszystkim chcemy stworzyć przestrzeń do spotkania z twórcami, do tej możliwości dyskusji o tym, co zobaczyliśmy przed chwilą na ekranie. Nasi widzowie mają szansę porozmawiać z reżyserami, scenarzystami, aktorami, zapytać o to, czego być może nie wychwycili na ekranie. Od kilku lat bardzo się staramy, żeby do każdej projekcji konkursowej i projekcji specjalnej byli obecni goście. I w tym roku będzie podobnie. Myślę, że lista jest dość imponująca. 14 projekcji konkursowych, 5 projekcji specjalnych i oczywiście spotkania. Festiwal zainaugurujemy 22 maja. Pierwszą projekcją konkursową będzie film Wielka Warszawska i już tutaj będziemy mieć trójkę gości. Będą z nami reżyser Bartłomiej Ignaciuk i aktorzy Tomasz Ziętek i Piotr Trojan. I wtedy rozpoczniemy serię 14 projekcji konkursowych, którym towarzyszyć będą kolejne spotkania. Po filmie Chopin Chopin spotkamy się z reżyserem Michałem Kwiecińskim. Po filmie Franz Kafka spotkamy się z operatorem zdjęć filmowych Tomaszem Naumiukiem. O filmie Zima pod znakiem Wrony porozmawiamy z producentką Olgą Hajda, z aktorką Zofią Wichłacz i operatorem Tomaszem Naumiukiem. Seans filmu Vinci 2 wzbogaci spotkanie z aktorami Robertem Więckiewiczem i naszym lokalnym tutaj tarnowskim Jędrzejem Hycnarem. Projekcja konkursowa i przedpremierowa jednocześnie filmu Miłe Kobiety połączona będzie ze spotkaniem z reżyserką Marią Wojtyszko i młodą aktorką Julią Totoszko. Myślę, że w Tarnowie nie ma chyba już widza, który nie widział filmu Dom Dobry, ale mimo wszystko zapraszamy na ponowny seans albo być może na samo spotkanie, bo będzie z nami reżyser Wojciech Smarzowski i z pewnością odpowie na wszystkie Państwa pytania. W konkursie znalazło się również miejsce dla filmu dokumentalnego, który został nagrodzony Orłem zeszłorocznym. Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Miliczewskiej, która będzie z nami obecna na seansie i spotkaniu i towarzyszyć będzie jej operator zdjęć Michael Lipiński. Pełnometrażowy debiut Kordiana Kądzieli, czyli autora kultowego już 1670. Mowa tu o filmie LARP Miłość, trolle i inne questy. Ta projekcja konkursowa będzie wzbogacona spotkaniem z aktorką Martyną Byczkowską. Po filmie Brat spotkamy się z reżyserem Maciejem Sobieszczańskim i odtwórcą głównej roli Filipem Wiłkomirskim. O debiucie pełnometrażowym Emi Buchwald, czyli Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, spotkamy się z współscenarzystą filmu Karolem Marczakiem. O filmie Ministranci porozmawiamy z reżyserem Piotrem Domalewskim i aktorką Kamilą Urzędowską. Po projekcji Pojedynku spotkamy się z reżyserem Łukaszem Polkowskim, aktorką Anną Pruchniak i producentem Markiem Nowowiejskim. Jak wspominałyśmy, oprócz projekcji konkursowych w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć również dodatkowe tytuły wyselekcjonowane do bloku projekcji specjalnych. Wśród nich blok trzech filmów krótkometrażowych ze studia Munka. Są to filmy Bez reszty w reżyserii Jakuba Prysaka, Bloodline w reżyserii Wojtka Węglarza i Oświecenie w reżyserii Pawła Modzelewskiego. Wszyscy troje spotkają się z nami w Tarnowie po projekcji. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o chyba najważniejszej projekcji specjalnej tego roku. Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Jest to film, który pokazujemy dlatego, że tegorocznym laureatem Nagrody za Całokształt Twórczości jest Marek Konrad, który właśnie tego wieczoru, 29 maja, spotka się z widzami w Tarnowie. Dostanie nagrodę, porozmawia z nami po projekcji filmu. Co więcej, tego wieczoru będzie z nami obecny również reżyser Marek Koterski, ale niestety bilety na ten wieczór zostały już wyprzedane.
5: O pozostałe można zadbać.
11: Tak, zdecydowanie należy, bo mamy nadzieję, że nie jest to pierwszy i ostatni sold out na tym festiwalu. Festiwal potrwa w tym roku do 30 maja i wtedy zapraszamy Państwa oczywiście na galę wręczenia nagród, którą uświetni koncert Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Ale nie będzie to ostatnie wydarzenie tegorocznej edycji, ponieważ 13 czerwca w ramach takiego podsumowania, epilogu, spotkamy się podczas projekcji specjalnej filmu Doroty Kędzierzawskiej Sny pełne dymu i tej projekcji również będzie towarzyszyć spotkanie i to całkiem dobrze obsadzone, ponieważ będzie z nami zarówno reżyserka, jak i odtwórcy głównych ról Krzysztof Globisz, legendarny aktor, i Żaneta Łabucka, któremu towarzyszy na ekranie.
5: Oczywiście o całym programie możemy przeczytać na stronie dedykowanej festiwalowi tarnowskanagrodafilmowa.pl. Tam także informacje na temat bieżących dostępności biletów na poszczególne spotkania.
11: Tak jest. Jeżeli nie karnes, to na pewno bilety pojedyncze. Bardzo się staraliśmy, żeby te ceny były przystępne i takie właśnie są. Bilety na projekcje konkursowe kosztują 15 zł, na projekcje specjalne 10. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Rezerwujcie miejsca już teraz, bo tak jak wspomniałam, miejsca uciekają, rozchodzą się i mamy nadzieję na pełne sale.
5: A ja przypomnę, Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych w Tarnowie startuje 22 maja. Więcej na ten temat na tarnów.sk.pl.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.
2: Hity na czasie.
3: Hity na czasie.

0: Marka Tarnów. Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.